0: Kombucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Wudu.
0: Radio Yomudu Abudu. Musasaja poki no Wudu. Muchibuga Masaka.
3: Muchibuga Masaka.
0: Kati. Metusenzira. Netutakazaba 20 jako.
3: Radio.